to jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak,